0: Benando mino gila ane nyathini to mul omino gila mbus ana toto to ber
1: iliputino ine sie gima hungu jakano
0: ane shemenji to berene
1: chui mkali.

macha benga, mato angla, miela miela, inge inga, nuwapo kocha, takikoni, jerikocha, iwa mbele, kitu kando, miela miela,